No to w tym momencie gramy od Markusa dla Markusa. Coś właśnie, coś co lubię, uwielbiam, ram pam pam samba. No to posłuchajcie, jak to pięknie leci w najlepszym party w sieci.

Tak, dokładnie, Diablica przesyła oczywiście pozdrowienia dla Markusa. I ta propozycja jest właśnie dla mnie, także dzięki. Lecimy.

Ja oczywiście zapraszam na nasze social media, Radio Party na Facebooku, na TikToku, na Instagramie i oczywiście na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. Również ściągajcie naszą aplikację w sklepie Play, radioparty.pl na wasze Androidy. I bądźcie z nami mobilnie, wszędzie, gdzie tylko macie internet. Polecamy, zapraszamy.

jeśli oczywiście chcecie, to możecie pozdrawiać, jak najbardziej aktywna zakładeczka pozdrowienia. Ja czekam na nasze pozdrowienia, nadsyłajcie kanał główny Radio Party. Ostatnie 20 minut z Markusem. Dobre bity, do 18 lecimy. To wszystko się oczywiście nagrywa, będzie dostępne do pobrania, do odsłuchu Markusa na fanpage'u i na oficjalnej grupie Radio Party Official Fans Group. Oczywiście na Facebooku jak najbardziej. A za chwileczkę moja ulubiona propozycja wcześniejszych oczywiście lat. Ale Jądro, dokładnie, za chwilę.

kiwa się tak, Alejandro. Coś pięknego, fajna propozycja. Dobrze jeszcze sobie to posłuchać. Powrócić oczywiście. Niezniszczalna propozycja, jak dla mnie.

Oczywiście pozdrawiamy Mariusza, który w tym momencie łowi rybki. Aby coś mu tam oczywiście się złowiło. Pozdrawiamy jak najbardziej.

tak właśnie, kochani, powolutku zbliżamy się końca, już za chwileczkę kolejne propozycje. Do 18 z Markusem, dobre bity. Ostatnio oczywiście niedziela tego miesiąca, września. Już oczywiście od godzinki 18 Damo Damowski, Zaster wbija. Także jak najbardziej zapraszam na jego audycję już w tym momencie.

No to koniec czwartek, piątek, Hero. Zagramy dzisiaj, idealnie pasuje. Gramy.

Na te ostatnie minutki gramy specjalnie dla Damo Damowskiego. Na dobre rozkręcenie właśnie. Overdrive, proszę bardzo, gramy!

Okiegonie, ja dziękuję wam za waszą dzisiaj obecność, za waszą aktywność, za to, że byliście właśnie w tą niedzielę z Markusem. Za wleczkę myślę, że ostatnia propozycja już za wleczkę Damo Damowski. Także ja dziękuję ze swojej strony i oczywiście przekazuję stery Damo Damowskiemu. Dzięki pięknie za tą niedzielę i do usłyszenia niebawem.

i takie piękne wejście przed Damo Damowskim. Także godnie go witamy. To jest pędzenie właśnie dla Damo Damowskiego. Gramy! Już za chwileczkę właśnie ten pan. Ja dziękuję wam jeszcze raz i do usłyszenia. Cześć, pa, pa!

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Po reklamie.

Okej, witam was serdecznie, z tej strony Markus. Zaczynamy, godzinka 16.00 wybiła. Także startujemy kolejną oczywiście dawkę muzyki. Proszę bardzo. Oczywiście dzięki KZ za przekazanie sterów i za audycję. Pozdrawiam serdecznie i za zapowiedź również dziękuję. I lecimy po raz drugi z Markusem. Od 16 do 18 lecimy, kręcimy.

Także na samym początku zapraszam oczywiście do wysłania waszych VIP-owskich pozdrowień, kanał główny Radio Party. Zakładeczka z pozdrowieniami. Oczywiście czekam na wasze pozdrowienia VIP-owskie. Jak i również dajcie znać, że jesteście, że słuchacie u Markusa na fanpage'u. Oczywiście witamy naszego tutaj prezentera, DJ-a The Mixa. Pozdrawiamy. No to lecimy.

Lecimy oczywiście z Markusem. Dobre bity. Muzyczne doznania. Gwarantowane. 11 oczywiście sierpień 2024. Lecimy. Kolejne wydanie dobrych bitów tego samego dnia.

kto jest z nami po raz drugi, a kto jest pierwszy raz, dajcie znać. Witam oczywiście na pokładzie Piotra Łysego, witamy Piotra. Witamy Dominikę jak najbardziej, witamy Jolantę z rodzinką, pozdrawiamy. I witamy Łukasza, pozdrówki z odsłuchu. No to siemaneczko, po raz drugi z Markusem lecimy. Niedzielne granie.

No to witamy Iwonkę, siemanko Markus, po raz drugi zarąbiście, że jesteś. No to lecimy, dokładnie. Witamy Katarzynę, po raz drugi obecna, siemanko. Jak słyszycie, gramy inaczej, inne propozycje, żeby nie było tak samo. Przygotowany Markus dzisiaj jest, no to mega, gramy.

Witamy na pokładzie Michała, siemanko Markus, Stolary, pozdrawiają, jadymy durś. No to witamy oczywiście, pozdrawiamy. I witam oczywiście Mefo, pozdrawiamy jak najbardziej. Tutaj właśnie prezenterów Radio Farty. I oczywiście pozdrawiamy Damo Damowskiego. Który niestety dzisiaj nie zagrał do 18, no smuteczek.

I tak właśnie gramy, perfekt, w tym momencie. Coś pięknego, właśnie tak, leci w waszą stronę. Radio Party, kanał główny, lecimy, dobre bity z Markusem. Muzyczne doznania, oczywiście. Gwarantowane jak zawsze. Dla tych obecnych jak najbardziej pozdrawiamy. Fajnie, że jesteście na osłuchu. Do 18 lecimy z Markusem jeszcze raz. Dzisiaj niedziela, jest aktywna, jest dobrze.

Daria napisała: słuchać ciebie drugi raz to przyjemność, opalanie przy dobrej muzyce, zdecydowanie to lubię, pozdrawiam ciebie. Dziękuję pięknie, bardzo mnie to cieszy. No to co, specjalnie coś dla ciebie w tym momencie. Wyłapuj na to dobre opalanie. No to co, lecimy.

Jak słyszycie, troszeczkę przyspieszyli niż te wcześniejsze godzinki dwie. Teraz gramy troszeczkę mocniej niż wtedy. Taka właśnie oczywiście dawka muzyki z Markusem.

Także coś dla Darii, jak najbardziej dla ciebie. Również oczywiście ciebie pozdrawiam i oczywiście lecimy. Eminem, właśnie tak. Coś fajnego, co dla ciebie.

i witamy Michała po raz drugi. Siemanko, obecny drugi raz. Pozdro dla wszystkich. Ogarniesz gladiatora? Oj, chyba nie, dzisiaj nie. Ale na następną zobaczymy, no spokojnie.

I tak właśnie, kochani, pół godzinki za nami i lecimy dalej. Kolejna świetna propozycja w waszą stronę. Ja czekam na nasze VIP-owskie pozdrowienia. Nadsyłajcie kanał główny Radio Party. Również zgłaszajcie się, że jesteście obecni.

I witam oczywiście Szymona obecnego, siemanko. I tak właśnie możecie dołączać do Markusa. Dajcie znać, że jesteście, bądźcie aktywni w tą niedzielkę. Ładujemy oczywiście bateryjki na kolejny tydzień przed nami.

Jak to Daria napisała, no i prawidłowo leci z tematem i tak powinno być. W niedzielę nie ma zamulania. Dokładnie tak, zgadzam się w 100%. Tak jak słyszycie przy propozycjach od Markusa. No nie da się wysiedzieć. Zapraszam na parkiecik wirtualny.

ale to leci w najlepszym party w sieci, Radio Party. Dobre bity z Markusem, gramy. No to dajcie głośniej.

No to nie jest eksplozja, jest dobrze. No to jadą czy nie jadą? Lecą, bo chcę. Ja to zawsze lecę, bo chcę, oczywiście.

Jak najbardziej pozdrawiamy tych wszystkich aktywnych obecnych na audycji u Markusa. Jeszcze 15 minutek do godzinki 17:00.

No to jak najbardziej gramy kolejną propozycję Harder. I przy okazji oczywiście przypominam i zapraszam oczywiście na nasze social media, Radio Party na Facebooku, na TikToku, na Instagramie, na YouTubie. Obserwujcie, bądźcie z nami na bieżąco. I oczywiście otwarta jest letnia rekrutacja na prezenterów i prezenterek. Do Radio Party jak najbardziej zapraszamy. Wysyłajcie swoje próbki. Ja oczywiście ze strony swojej polecam jak najbardziej. Oczywiście strona główna radioparty.pl. Na samym dole macie rekrutacja. Tam klikacie i oczywiście wbijacie. Wypełniacie oczywiście wszystko i oczywiście wysyłacie swoje zgłoszenie jak najbardziej. Musi oczywiście być link do seta i oczywiście tam wszystko macie opisane, także czekamy oczywiście i zapraszamy do współpracy jak najbardziej. Jak tak chcecie oczywiście gadać, grać jak Markus, no to wiecie co macie robić.

No to nam się zrobił piękny klimacik, Harder. No jest pięknie, już za chwileczkę będzie Sandstorm, kolejna propozycja. Także same sztosiwa.

Ale to pięknie leci w najlepszym party w sieci. Run Away od Polona w bootlegu. No robi oczywiście robotę. Jak zawsze.

dosłownie płyniemy. Na statku jak najbardziej. A może akurat ktoś płynie? Kto wie? Tyle nas jest, że nie wiadomo co kto robi i gdzie.

0: Yeah. Dzisiaj tańczymy salsę, dzisiaj tańczymy rumbę. Może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę moje...
1: I właśnie tak, nim zajdzie słońce, Smolasty i Doda.
2: Nim zajdzie słońce, nie skończy się ten świat, chcę spojrzeć jeszcze raz.
1: Tak właśnie zamykamy tą godzinkę i rozpoczynamy kolejną. No to lecimy. Także godzinka 17.00 wybiła, a my gramy oczywiście z Markusem do 18.00. Także zapraszam na kolejną godzinkę.

0: miksuje dla was DJ Markus. Muzyczne doznania zapewnia wam DJ Markus.
1: Słuchasz kanału głównego radioparty.pl.
2: Tak, gramy na radioparty.pl.

Jak najbardziej pozdrawiam tych wszystkich obecnych. Oczywiście, co zostawili reakcję u Markusa na fanpage'u. A są nimi Łukasz, Piotr Łysy, Piotr, Paweł, Dominika, Jolanta, Magdalena, Sebastian, Katarzyna, Iwona, Krzysztof, Daria, Szymon i Weronika. Jak najbardziej fajnie, że jesteście, że słuchacie i że jesteście aktywni. Jak najbardziej pozdrawiam. No to co, lecimy dalej.

I mamy oczywiście pozdrowienia od Kopidoła. Pozdrowienia dla ekipy Dunklas i Jankowicz, co siedzą teraz i grillują. Irek rozpala grilla, a Aga go gasi. Daria siedzi na krześle, a bystre światło gasi. Dobrze grocie, jadymy durch. Jak najbardziej dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie tych wszystkich grillujących i słuchających Radio Party, kanał główny. No do gromy, jak najbardziej, dla tych grillujących. W tym momencie ta propozycja, proszę bardzo.

I witamy na pokładzie Magdalenę. Dzień dobry, pozdrowienia dla słuchaczy oraz prowadzącego. Zdążyłam. A dzień doberek, no jak najbardziej pozdrawiam. Tak, zdążyłaś na jeszcze 40 minutek, na spokojnie.

Także kochani, jeszcze przed nami pół godzinki do 18:00. Lecimy. Fajnie, że jesteście, że słuchacie. Dla tych obecnych, nowo przybyłych, witamy, pozdrawiamy. Dobre bity z Markusem gramy.

No to będzie miotało, będzie fajnie. No to co, kręcimy bioderkami, oczywiście.

No to już za chwileczkę gramy Nirwanę. Będzie się działo. Specjalnie dla Tosi, już za chwilkę. Jak najbardziej pozdrawiamy. I uwaga, nasłuchujemy.

jest moc, jest pięknie. Zawleczkę, kolejna świetna propozycja, uwaga. Na to ostatnie 20 minut nakręcamy. Moc, energia, amfetamina. Jadą świry.

Od Pako mamy pozdrowienia dla Mikołaja, Mai i Ani z Podczerwonego. Pozdrawiamy jak najbardziej Wiposko, tak właśnie. Dla Mikołaja, Mai i Ani od Pako.

Ok, kochani, ostatnie 10 minutek z Markusem. A już po mnie kolejny oczywiście prezenter, a jest nim Mefo. Pozytywne wakacje. Także będzie coś grane. Od godzinki 20 killer, granie na spontanie plus wideo, także będzie transmisja, także polecam. Będzie na pewno na YouTubie, na TikToku, na Facebooku. Bez TikToka, to na pewno nie. Chyba, że prywatnie robi. Ale jak najbardziej polecamy Radio Party na YouTubie.

Także goni ostatnie 10 minutek z Markusem. Dziękuję wam za te wspólne 4 godzinki. 2 godzinki wcześniej i teraz 2 godzinki. Ten dzień oczywiście przejdzie do historii. Rzadko takie dni się zdarzają. Ale mam nadzieję, że wam się podobało, że było super, że było okej. I że będziecie wpadać na kolejne audycje.

Jeśli się wam oczywiście podobało, to zapraszam na mojego fanpage'a Markus95RP. Tam będzie oczywiście nagranie z tej audycji, jak i wcześniejszej, jak i innych z audycji. Wszystko jest nagrywane, także spokojnie. Można pobierać, można słuchać.

Także kochani, powolutku zwalniamy, powolutku obniżamy loty. Do 18 z Markusem, lecimy!

I tak właśnie coraz niżej się zniżamy. Ale wszyscy są happy i o to chodzi. Dziękuję wam jeszcze raz za waszą obecność, za waszą aktywność. Za te wspólne 4 godzinki wspólnie.

Także do usłyszenia już niebawem. Info będzie oczywiście na moim fanpage'u na spokojnie. Także śledzić, obserwować, na pewno się info pojawi.

No trochę nie lekko przedłużamy, ale to leciutko, na spokojnie. Komando w tym momencie. Zawleczkę MFO wbija, spokojnie. Musi się tam ustawić na spokojnie, żeby nie było. Ja to jak to mówię, Coco Jumbo i do przodu. Dosłownie.

Okej, kochani, Mefełcz gotowy, także za dwie minutki specjalnie dla was. Ja dziękuję wam za waszą obecność, aktywność. Jeszcze raz do usłyszenia. Cześć, papa. Grał dla was oczywiście Markus, Dobre Bity, kanał główny Radio Party. Do usłyszenia niebawem. Kłaniam się niziutko, bardzo niziutko. Dzięki, cześć, pa.

0: jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

Halo, halo, moi drodzy, raz, dwa, trzy, cztery, odbiór. Witam serdecznie, gorąco, niedziela. Radio Party, oczywiście, kanał główny, już za mikrofonu, za konsolety. El Damowski, witam wszystkich serdecznie. No i co, zapraszam na kolejną godzinkę z mojej strony dla was.

Na razie naszym od razu nowe, lightowe klimaty. I tymczasem jedna z moich ulubionych propozycji, Summer Thing. Przedobry numer. Z dobrym wokalem. Wakacyjne klimaty. Letnie klimaty. Witam powoli cały fanpage, jak zawsze. Niedziela, startujemy!

najnowsza wersja tego również starego numeru, kojarzymy, nie? Kiedyś Global DJs San Francisco. Fajna wersja w sumie, też taka lightowniejsza. Za chwileczkę oczywiście będę pozdrawiał wszystkie osoby z mojego fanpage'a. Standardowo.

dzisiaj usłyszałem takie życiowe motto: każdy musi zostawić coś po sobie w tym życiu. Dlatego, moi drodzy, ja wam zostawię oczywiście moje audycje, które mam nadzieję będą krążyć po internecie dość długo na różnych portalach. Mam nadzieję, że za 20, 30, 40 lat każdy będzie wiedział, co to klubowa damówka. Mam nadzieję, że na starość, moi drodzy, będę kojarzony tylko i wyłącznie z dobrą muzyką, dobrymi audycjami, bo niestety, jak dobrze wiemy, starość nie radość, młodość nie wieczność, właśnie. Tymczasem, houseowo, John Summit, również odświeżenie.

Witam serdecznie, oczywiście osoby z fanpage'a. Witam Mariusza z rodzinką, witam Goldenowskiego, Kamila, Damiana, Dawida, Zbira, Mariusza, Krzysztofa. Witam oczywiście cały Bieruń. Witamy serdecznie całe Świnoujście, jak zawsze. Witamy Damiana kolejnego. Jest także z nami Sylwester, pomimo czerwca, który napisał: witam i pozdrawiam z Belgii. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich na obczyźnie.

Retro numery w nowych wersjach. Nelly Furtado, ale zawsze wstaje. Ale że jest muzyczny klasyk, powiedzcie sami.

Witamy, witamy także serdecznie na audycji oczywiście Martę, która się zameldowała. Jak zawsze o mojej chęci 19, a dzisiaj po mnie. Ktoś tam dzisiaj gra, bodajże chyba Mefo, jak dobrze pamiętam. Dlatego taki, myślę, wieczorek z Radio Party, z kanałem głównym, jak najbardziej jest dobry.

Słuchajcie, w ogóle miałem w planach dzisiaj ten numer zagrać wam w oryginale, ale jednak nie pykło. Dlatego gram oczywiście w najnowszym remiksie Lucid, numer 98 roku. I can't help myself. Teraz, moi drodzy, na tą niedzielę

Ale przydałby się retro meeting, powiedzcie sami. Chcemy tego, prawda? Przez cały dzień grać takie klasyki, jak mnie.

Moi drodzy, jak tam u was? Było wczoraj bawione, czy nie? Niedługo oficjalnie imprezy znowu w klubach. Mamy nadzieję, że jesteście gotowi.

Niedługo oczywiście mam teraz oficjalnie znowu imprezy w klubach, dokładnie od 26, czyli można powiedzieć na rozpoczęcie wakacji, oficjalnie wakacji 2021. Pomijając, że u niektórych wakacje trwają od zeszłego roku, od marca. No to właśnie oficjalnie właśnie od 26. My od 26 również oficjalnie startujemy z wakacyjną damówką. Także wszystkich tych, którzy lubią co weekend imprezować, bawić się, tańczyć, to korzystajcie. Korzystajcie, póki jest okazja, póki będą okazje. Bo jak to powiedział nasz minister zdrowia Adam N., luzujemy na lato. No, także w tym lecie korzystajcie.

Słuchajcie, lecimy teraz z gorącymi pozdrowieniami od Mańka. Maniek, pozdrowienia dla Edzia, Pedzia od Jacy. A napisał Maniek, okej. Z pozdrowieniami dla Edzia od Jacy. A napisał Maniek, to właśnie pozdrowienia. No Superstar, odświeżamy.

Witamy serdecznie Kamila, który napisał, że dawno nie było go na audycji Radio Party. Piękna aplikacja, bardzo się zmieniła, pozdrawiam was, na to się cieszymy, że ci się podoba. Właśnie, pamiętajcie o mojej kolejnej aplikacji na Androida, radioparty.pl. Na oficjalnym sklepie Google, polecamy serdecznie, pobierajcie. Ja osobiście nie mam z nią żadnych problemów, ani nigdy z nią nie miałem, nawet przed aktualizacją. Także nie wiem. No bo opinie są oczywiście podzielone i różne, prawda? W każdym razie ja nie miałem z aplikacją żadnych problemów. Może kwestia ustawień telefonu? Polecamy aplikację Radio Party.

Nie mogę uwierzyć, że zagram teraz ten klimat. Jaki klimat? Za chwileczkę się przekonacie. Oczywiście słynne lody Algida. Kiedyś, a dzisiaj lody ekipy. No właśnie.

ta ta ra ta ta ta sia sia sia sia sia sia. Wiecie o co chodzi, nie? Skoro gramy takie klimacie, to za chwileczkę oczywiście podtrzymiemy Astro Naut Masked Wolf. Już za chwileczkę w naszej najnowszej wersji.

Dobrze was informowałem przed chwileczką, że po mnie dzisiaj MFO. Dlatego zostańcie koniecznie, zaproszę swoich ziomeczków i ziomalki do słuchania najlepszego party w sieci, najlepszej muzy. A jak takiej nie lubią, to polubią. Na jak?

Obecny hit z TikToka podobno. Nie wiem, bo ja TikToka od razu nie mam, mam tylko Facebooka, tak szczerze. Miałem kiedyś Instagrama i Snapa, ale to pousuwałem w pi, znaczy, no po prostu pousuwałem. Także dla wszystkich TikTokowców już teraz z dedykacją.

2019 Astronauts by the Ocean TikTok Master obecnie oczywiście.

Base Collective, znacie doskonale z bynajmniej z moich audycji.

Przyznam szczerze, że jeżeli chodzi oczywiście o mój gust muzyczny, który jest bardzo niski, to ten numer naprawdę to jest jedna z lepszych produkcji od DBL-a w ostatnich miesiącach nawet. DBL, moi drodzy, nasz rodak, czyli Polak, On My Own. Oczywiście styl tutaj troszeczkę zgapiony od jednego zagranicznego producenta, ale i tak jest dobry numer. DBL!

Stos, numer. Niedługo będziecie mogli do tego numeru tańczyć w swoim ulubionym klubie. Tylko poproszę DJ-a, rezydenta, żeby wam go zagrał. DBL on my own. Majster gra.

I teraz, moi drodzy, serduszka w górę dla tego motywu. Don't stop. Oczywiście najnowsza wersja Puncha, także Mad Records. I legendarny ATB. Don't stop.

Somebody to Love, nasza najnowsza wersja. Naprawdę bardzo udany remix od Lizoka. Lizot, Lizot, jak to woli. Pocisnął konkretnie. Lubimy!

Ktoś zada pytanie, co tu się teraz od Janie Pawliło? No chodzi po prostu o to, że nie chciałem kończyć numerem Ticket to Ride. I naszła szybka zmiana na numerek oczywiście od Aloka i Love Again. I tym dzisiaj, moi kani, kończymy naszą audycję. Mefo już gotowy, będzie wbijał za minutkę. W porywach do dwóch, dlatego zostańcie koniecznie z nami, nie uciekajcie. Najlepsze party w sieci, gramy dla was.

mojej oczywiście strony to wszystko. W ten weekend grał dla was El Damowski, Damo Damowski, Damo, Damian. Jak to woli, do wyboru, do koloru. Życzę jeszcze oczywiście dobrego weekendu, końcówki niedzieli, dobrej mocy od jutra. Uważajcie na siebie i słyszymy się w najbliższy weekend.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Radio Party. Radio Party. 3, 2, 1.

No to dobry wieczór ze strony Markus. Zaczynamy Dobre Bity, kanał główny Radio Party. Pozdrowienia mi dla Damo, dla mojego poprzednika. Pozdrowienia właśnie dla ciebie. Dzięki za przekazanie sterów i za audycję. I coś dla ciebie specjalnie, mor. No to gramy z Markusem muzyczne doznania. Niedzielne granie 3 marca 2024. Gramy, nakręcamy, wszystko na spontanie. Życzę wam miłego odsłuchu.

Także gramy dla tych wszystkich aktywnych w tym momencie. Zakończenie oczywiście weekendu z Markusem. Jest pięknie, tak właśnie gramy do godzinki 19, to na pewno.

no to jeszcze macie chwileczkę na to, żeby zgłosić się, że jesteście na audycji Markusa. Na fanpage'u Markusa, także zapraszam. Dajcie znać, że jesteście, że słuchacie. I tak właśnie dzisiaj muzyczne doznania właśnie ze mną.

No to oczywiście witamy na pokładzie tych pierwszych zgłoszonych u Markusa. Witamy Szwagra Boba, pozdrawiamy całą Bawerię. Witamy Damiana, cześć, Manchester się melduje. Witamy Sebastiana, siemanko, obecny Szczecin Sucha. No to dobry wieczór, kochani, witajcie. No to lecimy.

Dzisiaj witamy również Łukasza od rana. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy na odsłuchu. Lecimy, Markus. Witamy Monikę. Cześć, Markus. Fajna niedziela z fajnym radiem na odsłuchu. Podrunkę dla słuchaczy Radio Party. No to witamy serdecznie, bardzo nam miło. Witamy również Marcina. Siemanko, jak zwykle obecny. Pozdrawiam całą rodzinę i ciebie, Markus. Dzięki bardzo, pozdrawiam. I witam oczywiście na pokładzie najlepszego party w sieci. radioparty.pl. Ja oczywiście czekam na nasze VIP-owskie pozdrowienia, nadsyłajcie.

od Bytezone mamy pozdrowienia dla ptaszka od teamu Bytezone. Tak właśnie Wiposko pozdrawiamy. Radio party w górę, lecimy. No to 3, 2, 1.

Witamy również Katarzynę Kotuń na pokładzie. Podrumka dla wszystkich. Witamy, pozdrawiamy. Witamy również Dawida, Markus nie zamula, cała chata się buja. Podrumka dla Mirki, Dżany i Magdy. Podrumka z UK. No to witamy, pozdrawiamy. Również witam serdecznie Weronikę, witam serdecznie, również ciebie witam serdecznie, bardzo gorąco. Witamy Piotra, który jest obecny, ogień. No to kochani, tak właśnie, zgłaszajcie się, dajcie znać. Ja powolutku tutaj czytam, wyłapuję, bo naprawdę jest dzisiaj mocna aktywność, bardzo duża, bardzo mnie to cieszy. Dlatego spokojnie, każdy będzie przeczytany, tego co zobaczy oczywiście. Okej, gramy.

Witamy również, kogo my witamy tutaj, Grzegorza, Krapkowice na pokładzie. Po co chodzić, lecim panie. Witamy, witamy. Witamy również Marcina, witam obecny podrunka z Pruszkowa, lecimy, dobra muza, lecz bardzo, ale bardzo, bardzo dobra, tak trzymaj DJ, jestem i lecimy. Dzięki wielkie, pozdrawiam.

I oczywiście już za chwileczkę te długie, długie pozdrowienia od Tomasza. Nie zapomniałem, tylko zostawiam na potem. Bo oczywiście jest dużo, dużo czytania, także spoko. Za chwileczkę. I witamy również Magdalenę, która pozdrawia. No to ja Ciebie witam i pozdrawiam.

Okej, kochani, to jest ten moment pozdrowienia od Tomasza. Beton LG on Tour. Pozdrowienka dla Damo, Kali i ciebie, Markus, wszystkich partymaniaków oraz lidera Śląsk Wrocław. Dziękuję za gościnę. Piękny spektajl oraz pozdrawiam Artura z Regensburga, który nie mógł razem z nami być. Lechia on Tour. Także pozdrawiamy. Give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been dope. Suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol.

Także jak najbardziej pozdrawiamy Damo, Damowskiego. Pozdrawiamy Kali i Mastera ode mnie. Cały oczywiście nasz kochany zarząd. Również pozdrawiam wszystkich prezenterów Radio Party. Jak i wszystkich słuchaczy Radio Party, jak najbardziej dziękujemy, że jesteście. A dzisiaj taka frekwencja, że nawet nie nadążam was czytać wszystkich. Witam oczywiście Katarzynę, dobry wieczór.

Witamy Patryka. Irlandia wciąż obecna mobilnie. Jeszcze 2,5 godzinki. Koniec pracy. Markus, oczywiście jeszcze pograsz przez ten czas. Po 19 na pewno. A co będzie dalej? Nie mam nic w planach w tym momencie.

oczywiście mamy kolejne pozdrowienia od ptaszek. Polewajcie, kto tam co ma. Ciapek, napijcie, a Darek, weźcie za robotę. No to pozdrawiamy oczywiście tych pracujących od ptaszka, tak właśnie. I Kamil napisał pozdrunkę dla słuchaczy. DJ, więcej muzy, mniej gadania, ogień. No comment, właśnie w tym momencie propozycja dla ciebie.

I tak właśnie dla każdego coś dobrego u Markusa dzisiaj. Tak właśnie sobie gramy niedzielne granie z Markusem, rozpoczęcie oczywiście tygodnia i zakończenie w tym momencie. Zakończenie weekendu, rozpoczęcie tygodnia, tak właśnie to leci.

No to witamy na pokładzie Kasię, i która pozdrawia mojego chorego męża Rafała, żonka Kasia. Także życzymy oczywiście zdrówka dla męża i pozdrawiamy.

no to oczywiście pozdrawiamy Starą Gwardię, Anglię, Niemcy i Szwajcarię oraz całą Polskę od Betona w trasie. I ta właśnie propozycja jest dla was, także wyłapujcie. No to gramy. I witamy na pokładzie Kali, Dominikę, pozdrawiamy serdecznie.

jedna to nie spontaniczna godzinka z Markusem. Ale nie, spokojnie, gramy do 20. Bo gramy bonusowo godzinkę drugą, także zapraszam. Lecimy na maksa. A doszły mnie słuchy, że coś może się kroi od godzinki 20, także więcej informacji za parę minut.

Okej, kochani, Tomasz napisał: Kali, nasz diamencie, mam nadzieję, że jutro w pracy cię usłyszę. Przekazujemy, pozdrawiamy. Także Kali jest diamentem dla Tomasza, proszę bardzo. Co tu się dowiadujemy? Zobaczymy, co na to Kali, ale pewnie jakiś spontan będzie. Zobaczymy.

No to Tomasz napisał: Markus, wariacie, lecimy jeszcze 300 km. Dla wszystkich pozdrawiam. I dla wszystkich i oczywiście naszej jedynej kobiety, Werpę, jest diamentem. Pozdrawiamy jak najbardziej.

No to dobra muza, lecimy, dobre bity oczywiście. Jakby inaczej. Ja czekam na wasze pozdrowienia, nadsyłajcie kanał główny Radio Party. I będziemy oczywiście pozdrawiać Wiposko. Do 20 moja skromna osoba specjalnie dla was.

No to oczywiście witamy na pokładzie DJ Ademixa, pozdrawiamy. I coś dla ciebie na początek. Dla go właśnie wariata gramy.

od Tomasza mamy pozdrowienia z okolic Łodzi. Lechia on tour. Pozdrawia kibiców Widzewa od Betona LG. Pozdrawiamy.

No to w tym momencie Dirty Summer gramy, a za wleczkę coś innego. Będzie się działo. Zobaczymy, jak się przyjmie. Już za chwilę Lipka.

tak właśnie gramy nowości, gramy dobre bity. Kanał główny Radio Party do 20 z Markusem. Dla tych wszystkich obecnych do samego końca. Zawsze wszystko nagrywa, będzie później dostępne u mnie do pobrania, do odbioru. Na fanpage'u tak właśnie. Przy okazji zapraszam na fanpage'a. Zaglądajcie, sprawdzajcie to. Również nie zapominamy o naszych social mediach. Radioparty.pl oczywiście na Facebooku, na YouTubie, TikToku, Instagramie i tak dalej, i tak dalej. Bądźcie oczywiście na bieżąco. Ostatnio TikTok dobił do 1000. Pewnie tam już niebawem jakieś audycje będą. Jeszcze nic nie wiem, jak to wygląda. YouTube cały czas oczywiście pełną parą.

Okej, mamy kolejne pozdrowienia VIP-owskie od Pompy. Pozdrowienia dla wszystkich niedzielnych wiksiarzy: Patryka, Białego, Citosa, Obarki, Łukasza oraz najgorszego spieka w gminie Wienia. No to przesyłamy, pozdrawiamy. Także dla Papryka, Białego, Citosa, Obarki, Łukasza oraz spieka pozdrawiamy serdecznie od Pompy. No to jadą.

No to z pozdrowieniami dla Piotra i Michała, bo nie wierzą, że to jest na żywo z parkingu od Betona. Pozdrawiamy, jak najbardziej na żywo. No to gramy.

No to ze mną jeszcze 15 minut, tak właśnie gramy, nakręcamy do 20. Trzeci mazet 2024, gramy dobre bity. Radioparty.pl, kanał główny. Najlepsze party w sieci.

I kochani, tak jak wspominałem wcześniej, od godzinki 20, że się coś będzie działo. No to w tym momencie mogę wam oficjalnie powiedzieć, że od godzinki 20 zapraszam na audycję DJ-a Kaliego w jego debiucie, także zostańcie z nami na odsłuchu. Dla każdego coś dobrego, miłego znajdzie się na pewno, także sprawdźcie to, bądźcie z nami. Już od godzinki 20 po mojej audycji, także będzie się działo.

No to dokładnie od godzinki 20 DJ Kali. Także zostańcie z nami. Debiut oczywiście właśnie tego pana, już oczywiście już po mnie. Będzie się działo, zostańcie z nami. Sam jestem ciekaw, co ten pan pokaże. Bo nie mylcie z naszą Kali oczywiście. Także już po mnie DJ Kali, właśnie ten pan. Będzie się działo, to na pewno. Także trzymamy kciuki, żeby oczywiście wszystko było ok. I za chwileczkę będę właśnie temu panu odliczał. Także mam nadzieję, że złapie, że będzie dobrze. I oczywiście no stress.

Okej, kochani, ostatnia propozycja ode mnie. Już za chwileczkę DJ Kali będzie się działo, oczywiście w debiucie. Także zostańcie z nami na odsłuchu. Ja ze swojej strony dziękuję wam serdecznie i do usłyszenia już niebawem. Dobre bity z Markusem, do usłyszenia. No to siemanko, cześć.

0: Radio Party.
1: Radio Party. Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Radio Party.
2: Radio Party. 3, 2, 1.
3: Po reklamie.

No to co, od razu witam serdecznie, witam gorąco. Radio Party, nie gramy The Weeknd, a czuję się jakbym rok nie grał w tym radiu. No tak to jest niestety, od razu. Damo Damowski, kłaniam się nisko. Założyłem te słuchafony, chwycię za ten mikrofon i odpalam folder retro dzisiaj. No bo dzisiaj oczywiście retro meeting, wspaniały

I tak też ruszamy. Witam serdecznie, witam gorąco wszystkich zgromadzonych. Na Buliego, na wstępie, poprzednika. Za to oczywiście retrowe dźwięki prosto z igla. Serdecznie pozdrawiamy. I zaczynamy. Mam nadzieję, że słowa lecymy nikt nie zapomniał. Ruszamy. Damo, zasyramy. Witam serdecznie.

0: of fortune.
1: Pamiętajcie od razu o swoich gorących pozdrowieniach, o swoich oczywiście znajomych. Zapraszajcie, rozsyłajcie linki do słuchania kanału głównego, najlepszego party w sieci, retro party dzisiaj. Muzyczne wspomnienia przez cały dzień na głównym, na main channel, najlepszego party w sieci. Serdecznie, gorąco również pozdrawiamy te osoby, które są bardzo aktywne na naszych oczywiście social media, w szczególności dzisiaj na naszej grupie słuchaczy Radio Partner, na grupie Party Maniaków. Sporo komentarzy. Serdecznie bardzo dziękujemy za to, że jesteście, za to, że się oczywiście pokazujecie, wspieracie. Pozdrowienia.

Na co dzień oczywiście wraz zagramy w wersji od niejakiego Daniela Vivice, a dzisiaj oryginał tego numeru. A przepraszam, Cream Team, ich wersja, dobrze niech będzie, no bo to stary numer, tam prawa nie pamiętać. Z gorącymi dla całej ekipy Radio Parę, wszystko oczywiście prezenterów obecnych, dla tych, którzy dzisiaj zagrali i dla tych, którzy dopiero jeszcze dzisiaj zagrają, są gotowi, przygotowani ze swoimi retro sztosami dla was, specjalnie w tym miejscu, jak zawsze, na Radio Party.

Serdecznie oczywiście, gorąco witam również wszystkich Damowiczów. Zaraz zobaczymy, kto się za Dameczkiem stęsknił. Witam serdecznie Jarka. Szwagier był obecny, jest Dawid, jest Sylwester, jest Piotr, Tereska, Bartłomiej, Marcin, a także Łukasz. Witamy serdecznie. Jest także obecna Sylwia. Elegancko leci Retro Party w Radio Party. Na najlepszym party w

Z pozdrowieniami dla Marzenki, co ma w nocy wielkie lęki. Grzesiu, ogarnij ją, siora, nie siekamy do jeziora. Pozdrowienia dla Danusi, cioci Zofii i mej Danusi. Kala, kocham cię, tata Kluska. Zakręcone pozdrowienia. No cóż. I teraz znowu ten wokal. The sun

Z pozdrowieniami dla Mareckiego i Eli od Binia. Lecimy do rana. Breno będzie nasze, napisał, nadesłał. Właśnie Binio. A także wszystkiego najlepszego w dniu imienin dla żony Sandry od męża Damiana. Cut the racket, let the beat bang. Cut the racket. Cut the racket, let the beat bang. Cut the racket. Nadesłał Damian. Cut the racket, let the beat. To wszystko właśnie do nas. Dla żony Sandry. Najlepszego w dniu imienin. I jeszcze raz pozdrowieniami dla Mareckiego i Eli od Binia. Elegancko. Pozdrawiajcie, kochajcie się. Ready to pewnie. Bang.

Moi drodzy, moi minusińscy, zachęcam serdecznie. Radioparty.pl oczywiście, pozdrowienia, kanał główny, śmiało! Pozdrawiajcie! Ostatni sierpniowy weekend, ostatnia sierpniowa sobota w klimatach retro na Radio Party. I tak to właśnie lecimy z takimi wspomnieniami.

poznajecie wokal z kanału głównego i ogólnie ten numer. Tak jest. Noemi, In My Dreams. Oryginalna wersja. Dzisiaj zresztą wiele utworów, które gramy oczywiście w X-owych wersjach, lecą oczywiście w oryginałach. No bo to właśnie retroparty i to są właśnie korzenie tych utworów, które również od czasu do czasu, moim zdaniem, trzeba zagrać. Z pełnym szacunkiem, Noemi!

Krzysiek lubi twoją stronę. Boże, jaki ten Facebook ostatnio jest informacyjny. Proszę bardzo. Cześć Krzysiu, dzięki za oczywiście polubienie mojego fanpage'a. Witaj w gronie Damowiczów. Przy okazji witamy Romana. Witam damo, kierowniku. Kto jak to, ale ty zapodajesz to kochane retro. Dzięki. Ale oczywiście inni nasi prezenterzy również dzisiaj zrobili mega robotę, jeżeli chodzi o retro. I jeszcze oczywiście zrobią niektórzy po mnie, także na spokojnie. Noemi. Witam Kamila, Łódź również na odsłuchu. Witamy serdecznie, całą Łódź, witamy Monikę. Pozdrawiamy z UK. Wpadasz na kiełbaskę, bo my znowu robimy grilla. Jezus. Smacznego oczywiście przy okazji. Witamy Artura, Jarka. Jak zawsze fajnie, że jesteście obecni.

Dalej, moje kochani, witamy oczywiście kolejne osoby zameldowane. Witamy Rezmiego. Inaczej Adama. Witamy Justysie. Damo, dawaj 3 godzinki za ostatni weekend. Pozdrawiamy cię serdecznie. No niestety nie ma miejsca w line-upie. Dalej, witamy serdecznie Damiana. Dajesz, Damo, jeszcze chwila, a zgłosimy cię do twoja twarz. Brzmi znajomo. Dobrze ci idzie ten śpiew. Dzięki. Tematyka znana, dobrze wspominana. Punkt G. Tak to można odebrać. G-spot. Maciek ma. I niektóre by wypadało. Oczywiście, no comment.

Radio Party na YouTubie, Radio Party na fejsie oczywiście, tak samo grupa słuchaczy Party Maniaków, Radio Party również Mrozy na Instagramie i także ostatnio na TikToku. Jeżeli macie to wszystko oczywiście sociale, zapraszamy serdecznie. Wyszukiwareczka Radio Party na pewno znajdziecie. Zapraszamy serdecznie. A na TikToku nasi przystojniacy nawet, także koniecznie zerknijcie.

Pamiętam, jaki był zachwyt za dzieciaka, jak ten numer znalazłem oczywiście z wokalem. Yeah. Mówię, co to jest, synek? Co to jest za wersja? Dawaj mnie to. Najlepszego 100 lat dla Eli od Binia. Jeszcze raz, po raz trzeci dla Mareckiego 100 lat. 44 pękło, kochani. To wszystko od Binia. A także pajki, pozdrowienia i buziaczki dla Kasi, co siedzi obok mnie. Pozdrawiamy serdecznie. I teraz ta wersja, pamiętamy?

0: Cross. This rocks.
1: Tara, tara, tara, tara. Elegancko, Ziggy X. Witamy Dawida, jest oczywiście Piątuś obecny. Jest Kaniel. Jest także Kasia. Witam i ślę pozdrowionka. Pozdrawiam również

To zawsze i po dzisiaj moja mama określa taniec jump style hopki. O, zobacz, znowu te hopki lecą. To był właśnie rok 2007 i Jekyll and Hyde Free Fall, kiedy nastała era jump style'u. Legendarny numer w remiksie od legendarnej formacji The Rebooty Babes, którzy nam towarzyszyli bardzo długo na Radio Party kiedyś. To co, może zatańczymy, nie? Jump style. Ktoś pamięta? Ja wolę nie. Człowieku, dwa skoki i musiałbym grać audycję od sąsiada z dołu. Ale oczywiście wy, wysportowani, fit, kobiety, mężczyźni, dawajcie!

Dirty Summer, czy oczywiście od razu brudne lato, które również nam powoli dobiega końca w tym roku. Nieśmiertelny numer, oczywiście od niejakiego Joya. Joy Kitty Conti. Wersja oczywiście oryginalna, bez tego wokalu tej dziewczyny tam. Ta druga wersja, pewnie ją kojarzycie. Dla tych, co nie chcą puścić tego lata wolno, korzystajcie jeszcze

Dla tych, co uwielbiają klasyki, dla tych, co uwielbiają klasykę muzyki klubowej, dzisiaj przez cały dzień specjalnie dla nich Retro Meeting.

Handzapowe retro tematy teraz z dedykacją dla osób, które uważają, że ten gatunek już wymarł. To muszę troszeczkę zesmucić, bo ten gatunek wymrze dopiero wtedy, kiedy umrą osoby, które go słuchały, grały i również przy nim się dobrze bawiły.

Jeden z retro hands-upowych oczywiście kawałków, który swoją energią, swoim stylem przebija dzisiaj nie jeden nowy amatorski mixowy numer, ale oczywiście o tym nie mówi się głośno. Lecz czasami trzeba to powiedzieć, dlatego zawsze to powiadomo. No właśnie. Nie no, moi drodzy, dzięki serdecznie za dzisiaj. Ja uciekam oczywiście za chwileczkę dla was, Matt. Kontynuacja retro meetingu. Czyż to nie jest energia? No posłuchajcie tego!

Nawet byście nie zauważyli, że wkręcamy handzapowe numery dzisiaj. Dzięki wielkie, moi drodzy, bawcie się dobrze. My słyszymy się oczywiście również jutro, godzinkę wcześniej, 17. Także zapraszam serdecznie i gorąco. Dzięki za dzisiaj, dzięki za oczywiście obecność, za frekwencję, jak zawsze. Gorące pozdrowienia dla was. Bawcie się dobrze i bezpiecznie. Do usłyszenia.

No to dobry wieczór, witam was serdecznie, z tej strony Markus. Zaczynamy, dobre wity, kanał główny Radio Party. Z pozdrowieniami dla mojego poprzednika La Pantona. Właśnie dla niego ta propozycja Memories. Proszę bardzo, lecimy z Markusem. Nakręcamy 6 listopada 2023, poniedziałek. Także rozpoczęcie tygodnia z Markusem, gramy.

No to witam oczywiście tych obecnych od samego początku. No to kochani, gramy, pompujemy. Tak właśnie przy poniedziałku. Energia.

I standardowo zapraszam do wysłania waszych VIP-owskich pozdrowień. Kanał Główny Radio Party, zakładeczka z pozdrowieniami, SMS o treści RP na numer 71480, koszyk od złoty 23 brutto, ja czekam. Również zapraszam na mojego fanpage'a Markus95RP, tam dajcie znać, że słuchacie, że jesteście. Będę pozdrawiał.

I tak właśnie gramy na spontanie z Markusem. Szybka decyzja, szybkie granie, ale przygotowane spokojnie. A zawleczkę już jest dla tych zakochanych. Zagramy przyjemnie.

I witam oczywiście na pokładzie całą ekipę Radio Party dla Demixa, dla Buliego. Siemaneczko. No to gramy klimatycznie.

No to już witamy Damiana, Manchester się melduje, także siemaneczko, witamy Tereskę, witamy Adama, cały Gorzów pozdrawiamy. Witamy Miliana, cześć Markus, super dwie godzinki dzisiaj, no dokładnie. Witamy Adriana, witamy, melduje się z drugiej zmiany, od razu przyjemniej będzie się pracowało. Pozdrawiam wszystkich słuchających, tych pracujących oraz całą załogę Radio Party, pozdrawiamy. Witamy Magdalenę obecna, witamy Marcina, będzie moc.

I z pozdrowieniami dla tych obecnych, aktywnych jak najbardziej. Fajnie, że jesteście, że słuchacie. Dla czarodziejki z pozdrowieniem od Markusa.

No to proszę bardzo, leci orgazm. Idealnie.

No to dla starej gwardii, proszę bardzo, zumbi. Witamy szwagra Boba na pokładzie. Kręcimy, pompujemy przy poniedziałku z Markusem. No to gramy Radio Party.

Ale to piękne połączenie, chyba przyznacie sami. Gramy jak najbardziej. Da mi się podobać.

wbijajcie na fanpage Markusa, tam dajcie również znać. Ja tutaj spoglądam, dajcie znać, że jesteście, że słuchacie. A zwleczkę podkręcamy, także przygotujcie się, dajcie głośniej.

Marku, z taką muzą trening pleców wchodzi idealnie, podrzymka i trzymaj i tak dalej. No to coś dla siebie na te właśnie ćwiczenia. No to trening leci idealnie w tym momencie. No to w górę. Uwaga, uwaga. 3, 2, 1.

no to witamy Wojtka obecny, pozdrawiam wszystkich obecnych oraz ciebie Markus, dziękuję, pozdrawiam. I fajnie, że jesteś, że dotarłeś. Także jak najbardziej podkręcamy z Markusem. Zapleczkę kolejna, świetna propozycja z tych nowszych. Także uważajcie. I witamy oczywiście na pokładzie Waldka, no proszę. Pozdrawiamy właśnie tego pana. Jest obecny i słucha.

No to dla tych, co w tym momencie dotarli, są na odsłuchu, pozdrawiamy serdecznie i witamy na pokładzie najlepszego party w sieci, Radio Party, za sterami Markus, dobre bity.

Witamy Marcina, obecny od początku audycji, jest petarda, piosenka dla Markusa. No dzięki Marcinie, ja również Ciebie pozdrawiam, fajnie, że jesteś od początku i że się odezwałeś w tym momencie, naprawdę. Witamy Tomasza, witaj Marku, miłego poniedziałkowego wieczoru, Radom 3, 2, 1, góra. No to pozdrawiamy i witamy na pokładzie. No to Kencraft już za chwilę. No to jadą czy nie jadą?

witamy oczywiście pierwsze pozdrowienia już wiposkie nadleciały. Robert i Wicek, podrymka dla całego personelu z Quicka. Holandia pozdrawia Robert Waseraj, pozdrawiamy. Także witamy całą oczywiście Holandię. Cały personel pozdrawiamy.

Niestety, Marzusie, sposobem minęła nam godzinka 19. Także już godzinka przed nami, godzinka za nami. I lecimy, pompujemy do 20.

witamy Patryka, jestem obecny, także siemanko. Zawleczkę Maszeri, będzie bardzo fajnie, przyjemnił za chwilę. Dla każdego coś dobrego u Markusa, jak zawsze. Wy o tym wiecie.

i Patryk nadesłał pozdrowienia dla wszystkich i dla ciebie, DJ, super audycja. No to pozdrowienia właśnie dla Patryka, dzięki serdecznie. Fajnie, że się podoba. A to wszystko się nagrywa, będzie później dostępne do odbioru, do pobrania. Z pozdrowieniem właśnie dla tych, którzy będą to pobierać. Dzięki wielkie.

Także z pozdrowieniami dla Waldka, który w tym momencie jedzie do pracy przy dobrych bitach z Markusem. Na odsłuchu, także pozdrawiamy serdecznie. Zewleczkę, coś dla ciebie.

No to przy takich pięknych bitach dobrze się jedzie, dobrze się pracuje i w ogóle i w szczególe. No to gramy. A tymczasem już za chwileczkę dive. Będzie się działo.

No to w tym momencie poker face i właśnie taką pokerową twarz mamy w tym momencie na dzień dzisiejszy, na dzisiejszy wieczór. Idealnie.

Witamy na pokładzie Miłosza, podronka z MTA, serwer Multi RPG. Pozdrawiamy tych właśnie grających i słuchających Radio Party, kanał główny Radio Party z Markusem. Dobre bity. Skibidi, proszę bardzo.

No to witamy na pokładzie Starą Gwardię, Straszyn obecna, Jacek i Jasia obecni. Także dobry wieczór, fajnie, że jesteście. Pozdrawiam serdecznie. I witamy standardowo Michała, siemanko Markus, Stolary, pozdrawiają ciebie oraz wszystkich słuchaczy, jademy duś, ogień. No to gramy, pozdrawiamy. I witamy Jolantę na pokładzie, witamy Łukasza, cały Gorzów pozdrawiamy. Lenkę, Olka również. Jest ekipa i o to chodzi.

No to leci bet dawno niegrany, także odświeżamy. Dla tych, co uwielbiają. No to w górę, Radio Party gramy. Jeszcze przez najbliższe 40 minutek razem z wami nakręcamy.

Z pozdrowieniami dla DJ-a The Mixa, który w tym momencie jest na odsłuchu i w trasie. Za chwileczkę specjalnie dla ciebie Driver, także dla tych kierowców już za chwilę.

No to już się Milian ucieszył, że DJ Adam o 20. A w tym momencie Driver, tak właśnie nakręcamy. A zewleczkę My Body od Tamuela. Posłuchamy, popromujemy, zobaczymy. Bo mnie po raz pierwszy poleci. Tak jak ostatnio karate, teraz My Body.

No to nie spać, zwiedzać! Ostatnie 20 minut z Markusem, bo kręcimy jeszcze tutaj Infinity już za chwilę. Do samego końca lecimy. Ja oczywiście pozdrawiam DJ Adamo, który już od godzinki 20 może słucha, także pozdrawiamy.

ale to pięknie leci w najlepszym party w sieci, jak ja to uwielbiam. Bardzo przyjemnie się dla was dzisiaj gra, także dzięki, że jesteście, że słuchacie, za waszą obecność, aktywność. I prosto napisał do nas podrunka dla Maliny Ileny od Damiana. Buziaki, kocham was, gwiazdy moje. Jak słodziaśnie, fajnie. Także leci ode mnie dla Maliny Ileny i od Damiana. Tak właśnie bezpośrednio. Także przekazuję właśnie dla Leny i Maliny takie właśnie pozdrowienia i tą propozycję. Myślę, że siądzie. Także swoje 5 groszy dodałem. Jest dobrze. I o to chodzi.

i prosto jeszcze raz nadesłał. Kocham was, skarby moje. Dziękuję, że jesteście ze mną. Buziaczki, słoneczka moje. Pozdrawiamy serdecznie prosto. Ale oczywiście apeluję o pozdrowienia. Ostatnie 5 minut zostało, już za chwileczkę DJ Adamo.

pozdrowieniami dla Igora i Wiktora. Od czarodziejki, proszę bardzo. Igorek i Wiktorek pozdrowiony. No to czarujemy dalej.

kochani, ostatnie dwie minutki ode mnie. Dzięki, do usłyszenia już niebawem. Już za chwileczkę DJ Adamo. Do usłyszenia.

Także dziękuję wam za waszą obecność, za waszą frekwencję. Dzięki, kochani. Do usłyszenia. Kłaniam się niziutko. Markus, dobre bity, kanał główny Radio Party. Do usłyszenia już niebawem, wyczekujcie. Będę wstawiał oczywiście posty, że gram. Ostatnia minutka i wpuszczamy DJ Adamo. Ja dziękuję. Dobrego oczywiście wieczoru wam życzę.

Dzień dobry, dobry wieczór. Nie no, dzień dobry. Witamy w niedzielę oczywiście, Radio Party, kanał główny. Ja się kłaniam, Master of Sound. End of the weekend. Taka audycja przy niedzieli, czemu nie? Grid przed nami, a raczej za. Przed nami Get Shake. Witamy wszystkich party maniaków. Witamy Master maniaków. Do kawusi. Get Jake.

Wy oczywiście niezmiennie możecie słać, pozdrawiać SMS o treści RP 71480. No i chillujemy, chillujemy. Jak tam pogoda u was? Mam nadzieję, że dobrze. Nie burzowo. Z tego co widziałem, to Kali chilluje. Pozdrawiamy na urlopie. Bidocyna z Mencuno. Oj, panocku. I też tak ktoś coś dzisiaj ciężko. No ale nic, gramy.

Proszę bardzo, ze specjalną dedykacją. Dla tych, co na wyjeździe. Pozdrowienie dla kajuty numer 7104. Dla Adriana, Darka, Justyny. Dla Dominiki. Klasyką zajedziemy. Takim to dobrze.

Pięknie, witamy tych zameldowanych na Facebooku, witamy Łukasza, jest Sebastian, jest Piotr. Hamburg na pokładzie. Sakramencko, witamy Zakopane, witamy Wojciecha, jest z nami Mariusz. Jest Jusynka, pozdrawiamy. Małe Jodło pozdrawia. Witamy Davida. Jest Terenia. Gorzów się melduje. Remover. Matt Bukowski.

Z nami Michał. Jest z nami Przemek, pozdrawiamy. A my oczywiście I like the way you kiss me. Tak, dokładnie.

Paul Kawusi, Enjoy the Silence. Radio Bardy, kanał główny. No oczywiście Starnowa. Zanosi się. Będzie burzowa. Zresztą jak codziennie u nas. A co zrobić? Taki mamy klimat. Południowy biegun ciepła. Lecimy!

jak już jesteśmy przy tym panu, to oczywiście od niego kolejna. A Love Heart Repeat. VIP. Dla wszystkich VIP-ów Radio Party. Ja tu widzę, że samo Radio Party do mnie napisało. No witam, cześć, pozdrawiam. Mamy oczywiście oświadczenie. Pragniemy poinformować, że każdy kanał, że kanał główny, zresztą każdy kanał, leci na maksymalnych obrotach. Każde kolejne podkręcenie tempa może skutkować przeniesieniem łącza. Prosimy o rozwagę i pozdrawiamy. Kontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek, no, zaburzenia może wywołać. A kanał główny szczególnie. Lecimy!

jak to powiedział jeden człek, nie samą wiksą żyje człowiek. Czasami trzeba podnieść się na duchu, uratować ten rynek muzyczny.

proszę bardzo, ja tu nie doczytałem. Toruń się melduje, oczywiście Maciej. Z pozdrowieniem dla Positive Sounds. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Adama Domowskiego. A ten pan już od godziny 18.

Mówiłem, że będzie wokalowo. Oczywiście Mike Adams. Break the Chains. W oryginale gramy. Powiedziałbym halo, świry. Ale dzisiaj nie ten klimat.

Proszę bardzo, Dom Domowski mi napisał, nie przegrzej. Spokojnie, ja na zimno nie mam co narzekać. Jedyne 25 stopni w tym momencie. Porno dusno, sakramencko. Po plecach się leje, dobrze, proszę, po nogach się spływa. I taka to robota.

Satysfakcja murowana. A ten artysta... Oczywiście w Kołobrzegu. I ta nuta na pewno będzie grana, także... No, robi robotę.

proszę bardzo, damo dla ciebie, wyłapuj, taka alternatywa. Nie zagram ci łapy, łapy, cztery łapy. Uznam, że tego nie widziałem. Ale masz ale jadro, ale jadro. No i z gagę. Odświeżamy ten numer.

Proszę bardzo, wszyscy. Alejandro piszą. O tak, o oh, yeah. Ludzie. Roberto. Ale oni tu jadą. Radio Party, kanał główny.

Proszę bardzo, kolejny się z choinki urwał. Jeden łapy, cztery łapy, drugi lipkę. I jeszcze do tego wisienka na torcie. Szósty dzień tygodnia.

0: oczywiście Karamia. To kolejna z tej serii, oczywiście Blanka.
1: Baby!
0: No coś w końcu wyszło. Nareszcie. Pod remiksem wprawdzie, ale jest. Dobre to jest.

Another Love. Tom Odella. Jak zawsze pięknie. Liźnimy troszkę retro może, co by na to? Końcówka została 10 minut. Może być.

dalej mamy Heaven, mamy Niebo, mamy Sound of Legend. Baby, baby, takim akcentem się z wami żegnam, było mi bardzo miło, dziękuję za tą godzinkę w niedzielę, że poświęciliście czas na wysłuchanie Pitu, Pitu, będzie wiosna, nie? I te sprawy. Od godziny 18. Damo Damowski, serdecznie zapraszam na tą godzinkę. A ja wam spokojnego popołudnia i wieczoru życzę. Nagranko dostępne oczywiście na Mastermaniakach. Pozdrowieniem jeszcze dla tych wszystkich tutaj zgromadzonych całkiem spontanicznie. Trzymajcie się, nie dajcie się, bo zawsze zło nie śpi. Takie mocno na dzisiaj.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Po reklamie.

0: mocno spadę.
1: No to mamy to. Dzień dobry. Witamy w niedzielne popołudnie na kanale głównym Radio Party. End of the weekend. Taka audycja ode mnie. Jak co nie każdą niedzielę. Ale jesteśmy dzisiaj na chilloutzie. Dzisiaj tak spokojniej. Z podziękowaniem za przekazanie sterów. Z pozdrowieniem oczywiście dla Słyga, dla brodacza naszego radiowego.

TikTokowo jak najbardziej. W tym miejscu, teraz. Brada Bring It. W takim remiksie, w takiej odsłonie. Jak zawsze u Mastera niedziela nieco inaczej niż w tygodniu, a nawet na weekendzie. Pozdrowieniem oczywiście dla wszystkich Mastermaniaków zameldowanych na grupie.

Serdecznie witamy Katarzynę. Jest z nami Marcin. Jest Sławek. Pozdrowienia dla Tereni Krzysia.

Bardzo spokojna propozycja, jak na niedzielę przystało, oczywiście od Piotra, od Bitroxa. Bardzo dobrą stronę uderzył tą produkcją. Eddie Alien. No i oczywiście Justyna. Na wokalu.

utworek oczywiście. To nic innego jak Tomorrow is waiting for you.

pozdrowieniem oczywiście już po drugiej stronie dla naszego brodacza. Może będzie łysy z kastorami. Jak kto woli.

emotions. Most times we end up. Jeden z moich ulubionych utworów, oczywiście tego pana, oczywiście Alan Farben. As for us, Phoenix Go. Pod remixem wszystko. Lecimy, lecimy.

moi drodzy parafianie po drugiej stronie, że możecie słuchać i pozdrawiać się. Wysyłając SMS o treści RP na 71 480. Złocisza 23%. No i jak, podatek. I jesteście u mnie na monitorze. Także możecie pozdrawiać sąsiada, kota, psa. Wszystko, co się rusza i nie tylko. To zależy od waszej fantazji. Lecimy dalej.

Proszę bardzo, jest Molasty, jest Doda. Jest oczywiście pod remiksem, takim chill na chillaucie. Dzisiaj jest naciskiem na właśnie chillaucik. Nim zajdzie słońce, właśnie teraz gramy, bo zachodzi. Ale przed nami jeszcze trochę tego popołudnia i wieczoru. Także nim zajdzie słońce. Dla was tu w tym miejscu.

Proszę bardzo, witamy Iwonkę, a Iwonka wita ciebie, czyli mnie. Oraz wszystkich słuchaczy, pozdrawiamy, wyłapujcie tam. Wszystko od Iwonki. Pozdrawiamy wszystkie dziady oczywiście. Holandia na pokładzie.

Druga pani. Kosmo. No jeden z tych możliwych remiksów, które zagram. Od Marka Moza. Jak ja się cieszę, że takie coś wyszło. Ale lecimy.

Dość ambitniejszy klimacik w tym miejscu teraz. Ambitniejszy w sensie nie aż taki płytki jak w większości niektórych produkcji. Good morning. To dla tych, którzy wstają teraz w tym miejscu przed nocną zmianą. Ze mną właśnie do godziny 18. W takich bardzo podobnych klimacikach. Kanał główny Radia Party. Ja się kłaniam. Master of Sound. Tarnów Małopolski.

Proszę bardzo, witamy serdecznie i gorąco panią Madzię, pana Wojtka, nowych członków, świerusów grupów. To co, wkręcamy kolejną? Jestem ciekaw waszej reakcji.

My to oczywiście na chillu cały czas. Let's twist again. A tu Jarek do nas napisał: oj, clean by się przydał. Także była gruba sobota i ciężki poranek. Jarku, wyłapuj. Twist again. Ruch to podstawa. Wypocić albo zaklinować. Witamy z Biro. Wow. Twist again. No to siup.

Wczorajszy motyw przewodni, oczywiście retroklimatu. Fajnie, że to ktoś odświeżył. Marco Beat oczywiście, pod bootlegiem. Heaven! Alfix 65! Idealnie wpasowane na niedzielny klimacik w Radiu Party na kanale głównym. A mi się pięknie zbieracie. Pięknie!

0: czekam licząc każdy dzień.
1: Kolejny polski akcent. Zapisać, zanotować, bo to tylko czasami w niedzielę.
0: Kiedyś cię znajdę.
1: Kiedyś was znajdę.
0: Znajdę cię. A w końcu
1: Oj, znajdę.

Martin Simon, This Is Your Night. Wasza noc, to przed wami dopiero. Jeszcze słoneczko świeci. Oj, dogrzewa, dobry ten wrzesień.

proszę bardzo, tanecznym krokiem do pracy. Master, wszystko od Katarzyny, no to powodzonka tam. Coś wcześnie ta nocka się zaczyna. Mam pewne obawy.

Weronikę. Pozdrawiamy. Jest z nami również pani Magdalena. Powiedziałbym dobry wieczór, ale nie wypada. Siema.

widzę, że tu po niektórzy na pewno dość zdrowo klinują do mnie dziela. Panowie, co się stanęło się? Jakieś wypadki przy pracy? Co się stało? Co

Shake it, shake it, shake it. Taka propozycja wasz. Wróć. Don't break it. Shake it. W waszą stronę. O! Puściło. Break it. Shake. Żółta kartka. Don't break it. Tak to jest, czasami. Break it. Jak chwyci, to nie chce puścić. Break it. Break it. Shake it, shake it. Break it. Strasznie elektroda. Break it. Break it. Na podżywienie klimatu. Break it. Żebyście nie zasnęli. Break it.

Od razu się oczy otwarły, widzę. A widzę także, że panie się tu dobrze bawią. Z tych VIP-owskich naszych, które możecie słuchać. Na 71480 RP. Potem oczywiście radioparty.pl. I na stronie zakładka pozdrowienia, kanał główny. A napisała do nas diablica. Z pozdrowieniem dla całego Radioparty. Dla ciebie master, mistrzu, mój. A gry. A także Julkę, która pije ze mną 07. Przy niedzieli, a co? Także zdróweczko, panie, zdróweczko. Oj, nie wiem, żeby mi dzisiaj coś weszło. Ale za to mamy tarcza. Przepiękna propozycja. W waszą stronę. Ja takie lubię.

Dirty Talk. To kolejna świeża propozycja, która wyszła z bardziej ambitniejszych. My cały czas oczywiście end of the weekend. Ja mam z tym music. Music nigdy nie będzie end.

ostatni kwadransik razem ze mną. Po mnie Damo Domowski. Także gorąco i serdecznie zapraszam. Potem oczywiście Phantom. Nasz nowy nabytek po raz drugi dzisiaj. Już mieliście okazję go słyszeć od godziny 13. Także ambitny człowiek.

Góra Los do nas zapisał z pozdrowieniami dla mojej kochanej żonki Lucyny, z którą właśnie piję kawę na tarasie. Pozdrawiamy gorąco, przemiłej kawy dla was. No widzicie, jedni lecą na grubo. Strunkami. A drudzy odpoczywają przy kawusi. Ale wszystko w tle Radio Party, także no cóż, pięknie to robicie.

Ładnie, ładnie się bawicie. Widzę, Mazury pozdrawiają szwagra Boba. Master, zaraz druga 07 wjeżdża. Julka to już bez mocy. A co tam? Że niedziela, jutro do pracy. Dzisiaj trzeba szaleć. Wszystko diabica. Prawidłowo, prawidłowo. Pozdrowieniem oczywiście dla szwagra Boba. Audycja nagrywana, moi drodzy, także będzie dostępna na Mastermaniakach, jak zawsze. A my lecimy. I ostatnie, i Damo Damowski.

Jest mój. Jest mój szatan. Sunshine. A ja po prostu tą nutę uwielbiam. Mogę słuchać 2-4-7 dni w tygodniu. Jedziemy.

również z nami Dawid. Pozdrawiamy. Jest szybki, proszę. Co tu się u nas jeszcze dzieje? Angelika również obecna. Nie wiem, czy witałem, ale was wszystkich gorąco pozdrawiam. Całą tą społeczność mastermaniaków. No i przede wszystkim słuchacze Radia Barte, kanału głównego, co chillują razem z nami. Przedostatnia ode mnie.

I znowu TikTokowo, tym razem od Mastera. Możecie tam oczywiście obserwować, co się nieraz tam wyprawia. Aż tak ostro to nie świrujemy pawiana, ale zawsze coś tam się znajdzie. Sleeper. Ostatnio mój vibe. Trzymajcie się, moi drodzy, takim akcentem się z wami żegnam. Dziękuję za obecność, za cierpliwość. I jak zawsze, poświęcony czas. Dam Adamowski na pewno już gotowy, także do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się cieplutko. Się gość zacina pod koniec. Ja wiem dlaczego.

A i jeszcze na końcu beczkę mamy od szwagra Bobę z gorącym pozdrowieniem dla Diablicy. Także pozdrawiamy. No i to by było na tyle. Trzymajcie się teraz. Cześć. Damo.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Reklamie.

No to moi drodzy, dobry wieczór, witam gorąco, witam serdecznie. Ostatni dzień oczywiście 19 urodzin Radio Party. A dzisiaj w magicznych klimatach oczywiście retro. Z podziękowaniem oczywiście dla Cyprexa. No zajebiste dwie godziny. Kawał historii. No i witamy w ekipie.

A my oczywiście dla klimaciarzy. Z pozdrowieniem oczywiście dla T-Rexa. Dla mastermaniaków obecnych. Na grubasie.

Oczywiście godzinka ode mnie. A razem z klimatami, które no, zaczęły moją w sumie przygodę z DJ-ką. Właśnie na tych nutach. Powspominamy. 139. Pozdrowienia dla Tarnowa.

Proszę bardzo. Jest nam Haber. Pozdrawiamy. Witamy Markuza.

Jest z nami również Iwonka, jest Artur. Jest Kamil. Jest Roman, jedziemy! Po masterowemu ta godzina.

Jazz Klimacik. UK na pokładzie, pozdrowienia dla ciebie oraz całych, wszystkich, całych Radio Party Maniaku. Pięknie lecicie. I o to chodzi.

dzisiaj nagrywamy. No grzechem byłoby nie nagrywać. Proszę bardzo, witaj masterku kierowniku. Nocna zmiana na odsłuchu. Hesja pozdrawia już w pracy. Oczywiście powodzonka. Dziękuję za obecność. Jest z nami Dawid, pozdrawiamy.

oczywiście klimatyczne. Jaka piękna wersja. Łódź obecna na pokładzie. Witamy, pozdrawiamy. Siemanko Kamilo. Z nami oczywiście Tomek, Weronika, Tomasz, Mark, Kamil, jeden, drugi. Jest Adam, jeden, drugi, trzeci. Mamy wysyp, dobrze. Jest z nami Patryk. Jest Kozi. Kolejny Tomek. Jest Katarzyna. Sebastian. Pozdrawiamy muzyczną petardę. Całą ekipę. Z nami Piotr, Dawid, Zbiro, Iwonka. Jedna, druga, trzecia. Coś pięknego.

Ale klimat. Włosy stoją. To są te kawałki, które poruszają. Każdy na pewno z tą nutą ma pewne wspomnienia. Dzisiaj odblokowane. Radio Party!

Ojejku, jejku. Sunflowers. Jedziemy. Dla tych, co tak lubią.

Witamy oczywiście Dariusza, siemanko. Melduje się obecny. I proszę o wybaczenie za spóźnienie. Pozdrawiam wszystkich. Piękny, zakończony ten weekend. Tak, moi drodzy, 19 urodziny dobiegają końca. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. No niestety. Ale gramy cały rok, także jeszcze nie jedna impreza przed nami. Witamy Holandię, pozdrawiamy. Jest z nami Janetka. Witamy Łukasza. Dla klimaciarzy. Pięknie.

Pozdrowieniem oczywiście dla T-Rexa. Dzięki mordo.

proszę bardzo, Starek Dobry Klimaciarzy 139. Siemanko. Pozdrawiamy salę techniczną. Wspominamy dzisiaj nasz dzień w sumie. Ale trafiliście.

witamy Natalkę, pozdrawiamy gorąco. Dobry wieczór. Pozdrawiamy stolicę. Dream for you and me. This is not

Proszę, proszę, jakie tu komplementy dostaję. Głos mnie rozpala lepiej niż centralne. Jasny piernik. O Jesus. It's a dream. Radio Party, kanał główny.

pozdrowieniem dla Habera, bo widzę, że się dopomina. Jak tam szklanka? Jak tam szkło, moi drodzy?

Retro Party. Ostatni dzionek 19 urodzin.

że moi drodzy, gra We Like The House, a my dzisiaj oczywiście We Like The Techno. Oczywiście DJ Casey. Wspominamy. Oj, stara nuta.

Jak na razie, moi drodzy X-Men, z przyczyn zdrowotnych nieobecny. Ale coś się kroi, także my delikatnie przedłużamy. Nocne marki. We like the techno. DJ Casey.

in the Dark. Mrocznie, ale zajebiście. O to chodzi.

oczywiście Westbam. No niechże inaczej. Nie może być retro bez tego człowieka. Bez tej nuty.

Szczosik, moi drodzy, szczosik. Jakieś komary. W zimie. Co się dzieje? Tokito Moskito! Leci pięknie.

Proszę bardzo, master do spania. Albo graj całą nockę. Ja zaczynam trasę. Pozdro byku. Frankfurt. Zero śniegu.

No nic, Karolo, dużo zdrówka oczywiście. W takim bądź razie ze mną do 24. Lecimy.

pięknie leci oczywiście. Leci Matys. Pozdrowienia dla nocnych Marków. Jazda AU. Eurotop, pozdrawiamy. Tak właśnie słać możecie. SMS o treści RP 71480. Kto jeszcze nie może spać? Zapraszamy. Do północy razem ze mną.

lecimy do końca. Z podziękowaniem oczywiście za wszystko, co robiliście. Zarówno prezenterzy, jak i słuchacze. Za udostępnienie, lajki, komentarze. Złe, dobre. Podsumowanie tych 19 urodzin. My gramy, ale jak to mówią, bez was nie ma nas.

pozdrowieniem oczywiście dla ekipy Radia Party, która jeszcze nie śpi. Mimo że za 25 minut poniedziałek. Pozdrawiam. Beautiful Things. A za chwilę dla Master Maniaków specjal prosto ode mnie. Za to, że również są razem tutaj, w tym miejscu teraz.

wszystkich tutaj zgromadzonych, w szczególności mastermaniaków. Pozdrawiamy cały fanpage. Piękny wokal. Możecie śpiewać. Ale klimat!

kolejna, moi drodzy. Bardzo ważna nuta dla społeczności Mastermaniaków. Dzisiaj gramy w oryginale.

jedziemy do rana. Czwarty dzień urodzin, 100 lat, a lewy pas na pełnej. To Mariusz. Mariusz jeszcze nie śpi. Pozdrawiamy gorących serdecznie. To jest to. Włosy stoją na rękach, ciary są. Wyłączam mikrofon.

Apollo Road. No coś pięknego. Ostatni kwadransik, moi drodzy, do końca naszej audycji, naszej. Wyprawy muzycznej. A tymczasem stara wiara, jak retro, nigdy nie umiera. Tak nam graj, wielkie pozdro, mistrzu. Nocne marki z Eurotop. Pozdrawiamy. A dziękuję, pozdrawiam. Trzymajcie się tam.

Ale my tu płyniemy, moi drodzy. Płyniemy i to nie zwalniamy. Podkręcamy. Za chwilę delikatnie inaczej. Ale również retro. I to nieśmiertelne. Dla klimaciarzy teraz.

Ja takim akcentem, moi drodzy, się z wami będę żegnał. Dziękuję za dzisiaj. Przywitaliśmy poniedziałek z retroklimatem.

pozdrowieniem oczywiście dla tych, co są do samego końca. Dziękuję za obecność, za cierpliwość, za wysłuchanie, za poświęcony czas, mimo obowiązków, za latania w życiu. 19 urodziny, master, jako ostatni zakończam. Dziękuję serdecznie. Amenu! Trzymajcie się, nie dajcie się zło, nie śpi. Nagranko dostępne oczywiście na Mastermaniakach. No i na grupie Fanze Radia Party. Nie zapominajcie o naszych social mediach, tam się bardzo dużo dzieje ostatnio. Grube ryby, jak tak powiem. Transmitują. Z pozdrowieniem oczywiście dla Killera, dla Cyprexa, dla X-Mena, oczywiście zdrowia. A to jeszcze nie koniec. Tyle powiem. Dobranoc, moi drodzy. Na końcóweczkę. Ameno.

0: Master of Sound in the mix. Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

Na spokojnie, moje kani, żyjemy, żyjemy. Witam serdecznie, witam gorąco, całe Radio Party, cały kanał główny. Tam Adamowski oczywiście, po wczorajszych urodzinach, 18, witam serdecznie. Dupcia cała. Mięśna nie jest nawet czerwona, także na spokojnie możemy ruszać. Witam, witam gorąco, dzień dobry. Kaweczka jest pita, na spokojnie, elegancko, zaczynamy.

Moje kanie, wszystko oczywiście pod kontrolą. Witam was serdecznie, witam gorąco i na samym wstępie dla masterka poprzednika. Dzisiaj znowu jakże wspaniała audycja z jego strony. Oczywiście gorąco pozdrawiamy cały Tarnów, dziękujemy serdecznie. Jak zawsze wyśmienicie. No i co, moi drodzy, pogrywamy sobie dalej. Na co? Są siedzi na robocie niedzielnej niestety. Ale jak to się mówi, ktoś musi grać w tym radiu. Bo jak nie my, to kto? Witam serdecznie, moi drodzy, damo za sterami do 18 dzisiaj.

Panowie, byśmy ten turniej meczowy wygrali, poproszę o Day After Day dla naszej ekipy Grześ i wszyscy Korona. Aryjski R nadesłał teraz pozdrowionka. Zobaczymy, co da się oczywiście wytworzyć, a tymczasem, moi drodzy, nieco mocniej, także uwaga, uwaga, nie

Jak zawsze witam serdecznie Garanta Szuski Niezawodnych Damowiczów. Za chwileczkę będę pozdrawiał. Powoli oświetlam tam oczywiście stronę facebookową niebieską. Damo na fejsie. No i gramy! Niedzielnie after bidejówka dzisiaj. Po wczorajszych 18 urodzinach. Lecimy!

Bardzo interesujące przyspieszenie tempa na ostatnim bicie w poprzednim numerze, czego się nie spodziewałem, ale psikus tutaj poleciał, nieładnie tak się nie robi. Nieważne. Coś czuję, że zagraliśmy pierwszy i ostatni raz ten numer, no ale lecimy dalej, no bo co zrobisz, człowieku? Tymczasem Alfa

To samo jak nie lecemy, witamy serdecznie Marka na audycji. Witamy tutaj Piątusia. Witamy Mateusza, witamy Piotra. Witamy Łukasza, Tomasza. Witamy oczywiście Madzie, pozdrawiam serdecznie ciebie i wszystkich na odsłuchu. Przekazujemy. Witamy Jarka, Sebastiana, Damiana. Jest Michał, jest Adam i Adam. Jeden z palowych oczywiście. Jest Rotuś, jest kolejny Łukasz z Bytków. Jak zawsze obecny. Witamy serdecznie.

Oczywiście od Łukasza. Pozdrawiam mamuśkę, cena grilla czeka i ciebie oczywiście, damo. Dzięki serdeczne. Oczywiście dzisiaj mamy dzień mamy. Pozdrawiamy wszystkie mamuśki. Naturalnie te typowe mamuśki i te step mamy, oczywiście. Turbo mamy, tak zwane. Również pozdrawiamy. Elegancko, mechanicznie wjeżdżamy. Tu Dżemo, Damo Damowski, do 18:00.

No. Radio Party to może taki jakby narkotyk, nie? Powiedzcie. Witamy Justynkę na audycji, witamy Mefcia, któremu już skończył się urlop i czekamy na audycję oczywiście. Witamy Goldenowskiego, witamy

0: Ten numer naprawdę ma coś w sobie. Dino Brown powraca.
1: In the club.
0: In the club.
1: We're in the club.
0: Siema damo, damino. Wychodzę sobie po treningu elegancko spod prysznica, a tu jakieś powiadomienie, pompa u damo. Pozdrowanka dla ciebie i dla słuchaczy, no i jadam od rotusia. Elegancko, witam serdecznie.

Tak samo jak nie wkręcamy, lecimy. Lost oczywiście od naszych Citos i przyjaciele. Witamy obecnego Tomasa na audycji, siemaneczko. Roger Sanchez, Roger Dead. Za chwilkę oczywiście kolejne wasze gorące pozdrowienia. Przy okazji nadsyłajcie w dalszym ciągu, zachęcam serdecznie również.

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Jak zawsze grasz super, super. Zawsze cię słuchamy i świetnie się bawimy. 100 lat od nas, jesteś spoko. Pozdrawiamy z nad rzeki. Stali słuchacze, Madzia i Tomasz. A wy nad tą rzeką jesteście w sumie stale, nie? Gorąco żywicie, pozdrawiam. No i dzięki za życzonka. Witam, chcę pozdrawić mojego kochanego Trutnia, Waldemarka, kocham cię mocno, Waldziu, pozdrawiam Madzia. Proszę bardzo, również przekazujemy

Witamy serdecznie Kamila obecnego. Witamy także Mariusza, Holandia. Holandia w PL na pełnej, lecimy. Głupczyce na odsłuchu, na pełnej ogień. Czyli holenderskie kwiatki w Polsce, elegancko. Don't you worry. Be okay. Be okay without you. No. Czasami tak bywa.

Proszę bardzo, kolejne moje kochanie, gorące pozdrowienia i to mi się podoba. Pozdrawiam mojego Trutnia jeszcze raz. Sycowa, kocham cię, Walduniu. Od Madzi. Jak już chyba tutaj niedosyt w pozdrowieniach, to poleciały drugi raz. Niech będzie. Nam to nie przeszkadza. Pozdrowienia, kanał główny.

Tymczasem, kochani, wkręcamy dla całego Tarnowa, dla Masterka z dedykacją. Najnowsza oczywiście wersja Klimo. Trąbeczka jedzie, jedzie, człowieku. Jest.

Tadek sobie nie wczoraj na urodzinach Damowskiego w Radio Party. Dzięki serdeczne za obecność. Jak zawsze jesteście najlepsi, niezastąpieni. Nie

Oczywiście blendzik, który wam się bardzo spodobał. Słuchajcie, po raz kolejny z pozdrowieniami powtarzamy. Kocham cię, Trutniu, Sycowa, Walduniu. Ja zawsze z tobą i zawsze cię kocham sercem całym. Nadesłała Maka. Po raz kolejny, nie wiem czy Walduś w końcu usłyszał. Waldusiu, mamy nadzieję, że poleciało tam. Halo, halo, odbiór. Pozdrowienia dla Marka, Tirowca, Adama, Krótkofalowca oraz oczywiście najlepszego DJ Adamo i wszystkich słuchaczy Radio Party. Damo, daj jeszcze ognia przy niedzieli. Ekipa Skalet. Lecimy cały czas przecież. Do 18:00 na takim mini afterku rodzinowym dzisiaj.

Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy oraz sala dla Ciebie DJ i wszystkich obecnych. Mam w dniu ich święta najlepsze życzenia dla Was. To oczywiście po raz kolejny od Madzi i Tomasza przekazujemy i oczywiście pozdrawiamy. A teraz nieco mocniej. My City od Tiesta.

0: Przy wojna i kamadraze wczoraj, jak to było?
1: Demo, demo, demo, demowski!
0: Pięknie, pięknie!

0: Nie prosiłem o takie supery na audycję, a może same przyszły do mnie. Piękna sprawa. Oczywiście Knapheads, takie połączenia, takie miszmasze, nawet skali dzisiaj.
1: Turn up the bass! Turn up the bass!
0: Dalej, może zagramy!

Maka, po raz kolejny pozdrawiam ciebie, misiu, choć jesteś trudniem, kocham nad życie, będzie dobrze, zaufaj. Nie wiem, o co chodzi z tymi pozdrowieniami, nie wiem, o co chodzi z wami, ale po raz kolejny oczywiście poleciały i pozdrawiam serdecznie. A my gramy Jump, końcóweczka dzisiaj, moi drodzy, naszej audycji, naszego grania. Pamiętajcie, najbliższa audycja na pewno we czwartek, a może i w środę. Jak coś, to bądźcie z Damowskim na Facebooku, na fanpage'u, Damo na fejsie. Zapraszam do grona Damowiczów, najlepszych.

A dzisiaj kończymy, można powiedzieć, już znanym kawałkiem w Radio Party. Bo oczywiście loto na każdej audycji, prawie na każdej. Nova Space. Najnowszy Cat Sky, który jest z nami obecny, jak tylko może.

Jeszcze raz dzięki, moje konie za wczorajszy, oczywiście meeting urodzinowy, za wszelkie życzonka od was urodzinowe. Dziękuję wszystkim prezenterom oczywiście po raz kolejny za to, że zagrali. I naszej prezenterce. Pamiętajcie, na pewno gramy we czwartek najbliższy, a może w środę. Jak coś info na fanpage'u wcześniej.

Jak zawsze bądźcie cali, zdrowi, uśmiechnięci. Do usłyszenia. A jeśli chodzi oczywiście o nagrania, to za chwileczkę na mojego Krakena lecą dwa. Wczoraj, dzisiaj, a udostępnię w poście w tygodniu pewnie. Ale linka do Krakena też macie na fanpage'u jak coś, także za chwilkę będzie można pobrać. Dobra, uciekam, papatki.

0: Radio Party.
1: Radio Party. Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Radio Party.
2: Lubi zarejestrować. Wejdź na www.adresik.pl. Adresik.pl. Masz zdjęcia, którymi chciałbyś się podzielić ze znajomymi? Wejdź na www.iv.pl. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal.

Cześć, siemanko, dobry wieczór, witam gorąco, serdecznie. Jest mi niezmiernie miło oczywiście przywitać was ten wieczorny piąteczek. Przedświąteczny, można powiedzieć, Oskar W z tej strony. Dobry wieczór, jak się macie? Kanał główny, standardowo, radioparty.pl, wideo, Facebook, YouTube, zaproszeniem na YouTube'a.

Witamy już gorąco pierwszych widzów na naszych czatach Facebook, YouTube. Witamy Skaromaniaków, pozdrawiamy oczywiście gorąco. No i witamy gorąco tych, którzy już są razem z nami, już są i się meldują. Witamy gorąco Szeryfa, witamy Tomka, witamy Pieńs, pozdrawiamy Niusię, Romana, witamy Krzysztofa, pozdrawiamy Siemianowice Śląskie, witamy Jadwigę, pozdrawiamy Holandię, witamy Seweryna, Monies, oczywiście Jarka, gorąco serdecznie pozdrawiamy. Witamy Martę, witamy Lidzie, witamy Niemcy. Ciech odcinek się wita, witamy Matiego. Move your body! Pierogi, krokiety, barsz, bigos i tak dalej. O, ja tam doskonale o tym wiem, także umilamy! Piąteczek u nas! Move your body!

Pozdrawiam mojego Rafako i przyjaciół, imprezka przed świętami Łasi i Przemka. Pozdrawiam i również siebie, Oskarek, od Patrycji. Pozdrawiamy gorącą ekipę. Pozdrawiamy gorąco Wiedeń. Witamy Emilkę, witamy Noe.

Pozdrowienia dla mojej kochanej żonki, którą kocham najbardziej na świecie, moje dzieciaki. Pozdro także dla brata Mateusza i szwagierki. Kocham was bardzo. I pozdro dla Wiednia. Właśnie sprzątam mieszkanie na święta, ale antybiotyk 07 już w czubie. Dawaj, dawaj DJ, pozdro dla ciebie także. Od Łukasza, dzięki.

Pozdro dla Jara, Sosena, dzięki za wyciągnięcie z domu. Ze złamaną nogą lecą Buchy i FIFA. Pozdro Oskar i Party Maniace od Roberta, pozdrawiamy. Wyżej. Kanał główny!

Witam wszystkich serdecznie z Sulechowa i życzę wszystkim wesołych świąt i Bożego Narodzenia, no szczęśliwego Nowego Roku od Iwonki. Oj, spokojnie, jeszcze przed Nowym Rokiem będzie...

Dobry wieczór, pozdrówki dla wszystkich na słuchu. Oski, dużo zdrówka, niech moc będzie z tobą. Odpalaj te fajerwerki, Krapkowice na pokładzie. Dawno mnie tutaj nie było, ale jestem. Pozdrawiam i wesołych od Grzesia. Pozdrawiamy. Yo DJ. Udostępniajcie Facebook i YouTube, kanał główny.

Bawimy się! RP, dobre nutki, Oskar, podkręć, BPM lekko, żeby nie trzeba było pić kawy na reaktywację. Oj, u nas się nigdy kawy nie pije. Co prawda też jest czarny, ale nie. Nie kawa. Rewold, kochani, jak tam? Zdróweczko przed świętami, dajcie jakieś serducha na czatach.

Proszę o pozdrowienia dla Izabelki i fajowej Paolki od Domina. Pozdrawiamy. Pozdrowienia dla Łukasza, który dzielnie pomaga swojej żonie Patrycji przy sprzątaniu i przygotowywaniu do świąt oraz dla mojej kochanej żonki Kasi, która mi polewa syrop marki Ballantyne's. Żebym szybko wyzdrowiał, kamcie, Merry Christmas dla wszystkich. Pozdrawiam od Mateo. Zdrówka. No antybiotyk dobry. Coś tą markę kojarzę.

rozpocząć się na pełne. A poniedziałek Heaven Bełchatów, będzie ciekawie. Aby nie wrócić w klapkach, Strawczyn pozdrawia. No jak się bawi, to się bawi.

Płatne święta życzenia dla wszystkich, którzy słuchają, czatują, komentują i są aktywni na radiu. Spokojnych, pozytywnych świąt w ekipie RP. No i oczywiście dla wszystkich znajomych z Lądka Zdrój. I moi wyższy cykłocki and guys from Isle, from White. Merry Christmas, friends. Od Roberta. Wszystkiego dobrego dla was po prostu. Po drugiej stronie.

0: Tak gramy na radioparty.pl.
1: Witam wszystkich serdecznie, wesołych świąt, życzę dla całej roztańczonej rodzinki RP. Tak, wesołych świąt, życzę szczęśliwego nowego roku dla ciebie, Oskar, dla całej załogi RP, wszystkich słuchaczy, Mateusza, dzięki, dla ciebie również.

Pozdrawiam jej kochanej Ani i synka Wojtusia. To jest, kochanie, kontakt w łazience na prawie po nowym roku. Podpisał Jasiu. Pozdrawiam gorąco Anię, syna Wojtusia. Wszystkiego dobrego dla was. Kontakt poczeka. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come.

Patrzymy dla wariatów z Rosendala i dla kierowców GTV od Nusi. Franza Kuduro. Siema, Oskar, pozdrowienia dla starej gwardii, w szczególności dla mojej kochanej żony Pauliny. Dzisiaj minęło pół roku po ślubie, kochanie.

Dla Grzesia od Anetki z pozdrowieniami. Witamy Wiolę na pokładzie. I'm so hot.

0: Dla Sylwii, siostry najlepszej, najukochańszej, na urodziny. Najlepsze życzenia, 100 lat, to tanetki.
1: Relacje zostawiam tam, co cię jak bajka. Selepce w klapkach, bajka, podwój, rolling wyglanta.
0: Pod te święta, kochani. Kolejne magiczne przed nami.
1: Będę usuwał relacje z Instagramka.
0: Jak zawsze z pozdrowieniem.

słońca, a obok ona jak słońce gorąca. Nie gram w tysiąca, tylko wydaję. Hiszpania, Bali, Włochy, Hawaje, zwiedzące kraje. Bawię się życiem, mam o czym wam opowiadać na płycie. Sami widzicie, jest niezły młyn, słońce wyszło, więc lecimy z tym, o.

A jeszcze raz gorące pozdrowienia dla Łukasza, który zasuwa przy szmontaniu szwagierki, który go pilnuje z białą rękawiczką. Oraz dla całej rodzinki wesołych, spokojnych świąt. Prośba o piosenkę Italo Disco dla Łukasza. Od Mateo pozdrawiamy ponownie i zagramy!

Jesteśmy, kochani, oczywiście 23. Oskar W. Napędzamy kanał główny radioparty.pl, jest Facebook, jest YouTube, tam jest wideo dostępne dla was. Dołączajcie, jeśli macie ochotę. No i tak gramy.

Myślałam, że nie zagrasz. Fajnie, że jesteś. Ja po pracy jestem. Najlepsza muzyka u ciebie, Oskar. Witamy Paulinkę, pozdrawiamy Kraków. Podkurowałem troszeczkę i...

Na Stare Gwardy wjeżdżamy, proszę bardzo. Tak dla odmiany.

Życzenie gramy. Udostępnijcie jeszcze, że gramy. Jesteśmy na fejsie na YouTubie, Radio Party Official, także na kanale głównym w formie tradycyjnej i waszych

Pozdrawiamy dla wszystkich słuchaczy Radio Part od ekipy z Turwi. Głowa w betoniarce. Dorzuć basem, synu. Smako 669 pozdrawiają.

Już uciekać, ale ściska was mocno, chłopaki. Pozdrowienia dla ciebie, Oskar, dla DM-a, dla Master of Sound. Oczywiście dla Menago, DM-a i DJ Astachy. Robicie robotę, dzięki. Pozdrawiamy Basiu gorąco.

Witamy gorąco Gorzów Wielkopolski. Na życzenie po raz kolejny dzisiaj. Po raz kolejny dzisiaj na życzenie.

Zdrowych, spokojnych świąt bez lipy w gronie rodziny i przyjaciół. Pozdro dla nieobecnego Rafcia. Ponownie od Smakoszy. Zdrowych, wesołych dla was również. Gorąco. A już kochani, wierzę, za chwileczkę kolejny numerek retro. W sumie idealny na dzień 22 grudnia. Zaraz, przekonacie się sami.

A to kochani pod te święta. Uwaga! Kanał główny!

Oskar, zdrowych rodzinnych świąt dla ciebie, całej twojej rodziki oraz dla wszystkiego z Karo i Radio Party Maniaków. Od Jarka dziękuję dla was również, dla całej rodzinki, dla babci, dla dzieciaczków waszych. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt.

Paski dla ciebie od całej rodzinki, życzenia zdrowych, radosnych, spokojnych świąt, bogatego Mikołaja od Marty. Bardzo dziękujemy dla ciebie również. Wesołych świąt. Wszystkiego dobrego.

pozdrowieniem dla wszystkich wariatów z Radomia, oczywiście dla dziadka Hejzela, Radom, Jadom, Jadom, wesołych świąt dla całego radia. Rady i kaparty od Gregora z Radoma. Pozdrawiamy! Życzę wam, kochani, zdrowych, wesołych świąt. Spędzonych w gronie najbliższych. Don't be afraid, there's no need to worry. Pojedźcie dobrze, to będziemy mieli co spalić po...

Kochani, jeśli się podobało na Facebookach, na YouTubach, zostawcie łapeczkę pod transmisją. To zwiększa zasięgi. Śledźcie nasze socjale, Radio Party. Bądźcie na bieżąco. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt. Do zobaczenia po świętach. Grał dla Oskar W. Dzięki za dzisiaj. Dzięki za piąteczek. Wszystkiego dobrego. Dobranoc.

jeszcze tak na koniec dodam, że wszystko się oczywiście nagrywa. Zbieram te nagranka. Muszę nadrobić, te zaległe też powrzucam. Gang Oskara Maniaków, zapraszamy do naszej grupy. Dołączajcie i bądźcie na bieżąco. To tyle z ogłoszeń parafialnych.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party. Radio Party.

No to dzień dobry, ze strony Markus, zaczynamy. Dobre bity, kanał główny Radio Party. Witam was serdecznie, jak najbardziej w tym momencie gramy z Markusem dobre bity. 14 maja 2024, gramy, podkręcamy. Witam oczywiście obecnych wszystkich od samego początku. No to dzień dobry wszystkim. Zapraszam oczywiście do aktywności, do wysyłania waszych VIP-owskich pozdrowień, nadsyłajcie. Dajcie znać, że jesteście, że słuchacie. I tak sobie właśnie rozkręcamy przy dobrych bitach.

No to przy takich dobrych dźwiękach, proszę bardzo, gramy. Takie właśnie perełeczki dzisiaj od Markusa. Witam oczywiście na pokładzie Miliana. Witaj Markus, pozdrawiam, cześć. Witamy Mariusza. Dzień dobry, Markus, Holandia pozdrawia. Obecność od rana aktywny, lecimy ogień. Jak najbardziej fajnie, że jesteście, że słuchacie. Tak właśnie z Markusem na spontanie. Szybkie info, szybko granie.

Witamy na pokładzie Łukasza, siemanko, Czechowice obecne. Markus, rób bałagan tymi dobrymi bitami. Lecimy. No taki bałagan robimy, oczywiście. Ale nie taki jak ten pan oczywiście z TikToka. Bo u mnie jest inaczej. Oczywiście lecę, bo chcę. Takie właśnie motto u Markusa w tym momencie. Chyba przez najbliższe oczywiście dobre paręnaście audycji, jak już do końca, bo lecę, bo chcę. Będzie na pewno dzisiaj pokazane wam, przekazane.

Ja czekam na nasze pierwsze wiewowskie pozdrowienia, kanał główny Radio Farty. Nadsyłajcie, dajcie znać, że jesteście, że słuchacie. Tak właśnie od samego rana z Markusem. Od 12 do godzinki 14. Co najmniej z Markusem. Przygotujcie się na dobrą muzykę. Jak to u mnie zawsze bywa, dobre bity. No to jazda.

No proszę bardzo, witamy Damiana, witamy cały Manchester, który jest na pokładzie. Tak, jak najbardziej zbieracie się i o to chodzi, bardzo pięknie. Także życzę wszystkim miłego odsłuchu.

witamy na pogładzie Wojtka, który napisał bez paniki, jest i Zakopane, ale mnie sakramicko zaskoczyłeś, DJ. Pozdrawiam serdecznie całą grupę Radia Party, miłego dnia. A no widzisz, tak właśnie zaskoczenia z Markusem dzisiaj. Także jak najbardziej tych aktywnych, obecnych, oczywiście gramy. Same dobre propozycje dzisiaj, jak zawsze. Troszeczkę przygotowany, troszeczkę sprawdzimy propozycji nowych. Zobaczymy, jak wam wsiądzie. Także warto zostać.

to coś pięknego w tym momencie, dla was specjalnie. Paradise, tak właśnie gramy. Fajnie, że jesteście, że słuchacie. Słuchajcie, najlepszego party w sieci, dobre bity z Markusem. To się wszystko nagrywa, także będzie oczywiście dostępne później po nagranie. Zapraszam oczywiście na fanpage'a. U Markusa tak będzie obecne. W audycji jak najbardziej. I za chwileczkę kolejna świetna propozycja, także szykujcie uszy.

I tak właśnie everybody do przodu. Tak właśnie sobie miksujemy pięknie, przyjemnie. Dla kogo coś dobrego dzisiaj się znajdzie, to na pewno. No to kochani, bawimy się muzyką, bawimy się, lecimy. Dla tych, co słuchają czy się w pracy, pozdrawiamy. Dla tych, co mają wolne, również pozdrawiamy. Fajnie, że jesteście. No to lecimy.

Oczywiście ja czekam na wasze pierwsze VIP-owskie pozdrowienia. Nadsyłajcie Radio Party, oczywiście SMS to treści RP na numer 71480. Dostajecie oczywiście kodzik SMS, który oczywiście później wpisujecie w, oczywiście w pozdrowieniach. Macie taką rubryczkę. A wyżej oczywiście wpisujecie swoje pozdrowienia, wysyłacie, wyślij i wszystko powinno tutaj być.

Również zapraszam na mojego fanpage'a, tam możecie oczywiście też się zgłaszać, że jesteście. Markus95RP na Facebooku, na fanpage'u. Boście oczywiście, że jest audycja, tam oczywiście patrzę, zerkam. Dajcie znać, że jesteście, że słuchacie. Będę oczywiście pozdrawiał.

A proszę, witamy Katarzynę, siemanko. Witam oczywiście Kotuń na pokładzie. Podrunka dla wszystkich, jak miło cię słyszeć. Bardzo mi miło, ja oczywiście bardzo się cieszę, że jesteś na odsłuchu. Także jak najbardziej pozdrawiam.

Oczywiście mamy pierwsze VIP-owskie pozdrowienia, które już za chwileczkę czytamy. A nadesłał je majster Norek. Podrąga dla rzepki, który poprawia rozdzielnię elektryczną, którą popsuł. No to pozdrawiamy oczywiście tych wszystkich elektryków.

a za chwileczkę zagramy coś po polsku. Coś z nowości, proszę bardzo, za chwileczkę. A w tym momencie Kencraft, to na pewno znacie. Dla tych wszystkich, co w tym momencie przybyli, dzień dobry. Dobre bity z Markusem do 14. Zapraszam oczywiście do odsłuchu.

No tak najbardziej gramy. Dalej kolejna propozycja. Tak właśnie lecimy z Markusem dzisiaj. Czy w toreczku? No to jadą świry, jadą. Tak właśnie rozpoczynamy oczywiście wtoreczek z Markusem. Jest dzisiaj aktywnie i o to chodzi.

jednym sposobem zamykamy godzinkę i otwieramy kolejną. Właśnie tą propozycją. Wybiła godzinka 13:00, także gramy jeszcze przez najbliższą godzinkę. Do 14:00 dobre bity z Markusem. Dzień dobry wszystkim jeszcze raz i oczywiście zapraszam do Cuchu. Jakże aktywności, gramy!

to moje upragnione tryki. Jak zawsze u mnie powraca. I tak sobie właśnie śmigamy, oczywiście grubo na grubo. Radio Party, kanał główny, lecimy, dobre bity, gwarantowane z Markusem. Do 14 kręcimy.

No to kolejna propozycja, Data Pop w tym momencie. Odświeżamy. No to ładnie to buja, wiecie na pewno. Dajcie sobie głośniej. No to gramy.

0: Tyson, Jordan.
1: A za chwileczkę lecę, bo chcę. Numer jeden jak dla mnie. Także przygotujcie się na dobrą oczywiście propozycję. Lecę, bo chcę. Już za chwileczkę. Lecę, bo chcę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie? No to gramy.

tak właśnie lecę, bo chcę i w tym momencie surrender. Jak ja to uwielbiam. A za chwileczkę jedna z propozycji, numer 2. A będzie to Pedro. Także gramy, podkręcamy.